klasike. Celo poletje. Ne verjameš? V klopi Rock Radio. Čisti rock.

0: Oni su čisti rock na Rock Radio.
1: Ozzy Osbourne,
2: Jimi Hendrix,
3: Guns N' Roses.